0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Mój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: novi temelja dziga. Stirta jest podpalona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Stachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Amerykańskie siły zbrojne rozważają potencjalne działania wojskowe przeciwko Kubie. Według doniesień CBS News, decyzja o ataku może zostać wstrzymana ze względu na obecne zaangażowanie armii Stanów Zjednoczonych w konflikt z Iranem, co mogłoby osłabić potencjał bojowy USA. Sytuacja na Kubie budzi niepokój Pentagonu, ponieważ Hawana rozpoczęła wzmacnianie swojego uzbrojenia i nabyła drony szturmowe o nieznanym pochodzeniu. W związku z napięciami w regionie, dowództwo amerykańskie ogłosiło kolejne ataki na irańskie cele mające na celu zabezpieczenie ruchu w ciśninie Ormuz. Uderzenia zlecone przez Donalda Trumpa stanowiły drugą falę ataków w tym dniu i dotyczyły obiektów w kilku lokalizacjach wewnątrz Iranu. Jednocześnie trwa amerykańska blokada morska w Zatoce Perskiej, która skutkuje przekierowywaniem lub ostrzeliwaniem statków handlowych, które nie zastosowały się do polecenia zatrzymania. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 16 do 18 stopni Celsjusza. Stolica, Warszawa, również cieszy się suchym dniem z temperaturą 18 stopni Celsjusza. Warunki są bardziej zmienne w innych regionach. We Wrocławiu występuje intensywny opad, natomiast w Krakowie jest sucho i odnotowano 16 stopni Celsjusza. W Rzeszowie oraz w Gorzowie pada lekki deszcz, a temperatury oscylują w granicach 16 i 17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 14 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, minęła szósta, kolejny dzień, kolejne wyzwania, ale mamy nadzieję też, że kolejne przyjemności. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do dziesiątej.

Maj to jest taki fajny miesiąc, czerwiec zresztą też, a może i kwiecień nawet czasami, kiedy wyglądasz przez okno, żeby się zorientować, jak tu się ubrać. A tu jeden chłop idzie w zimowej kurtce, drugi w samym garniturze, jakaś baba w krótkiej sukience, jeszcze ktoś inny w ogóle do połowy jest ubrany na zimę, a do połowy jakby zaraz miało być plus 30 stopni. Stajesz przed szafą i myślisz, ciepło czy zimno?

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No, I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait.
2: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Legnica Wschód, Lubiatów, trwają prace remontowe północnej łącznicy węzła Złotoryja. Dla kierowców przygotowano objazdy w stronę węzła Legnica Wschód oraz węzła Lubiatów. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ po obu stronach torowiska, trwają prace utrzymaniowe na obiektach mostowych między kilometrem 103-654 a 157-37-30. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Chcemy wiedzieć, co u Was gra. Wpadnijcie na nasze social media i dajcie nam znać w komentarzu, jaki numer musi koniecznie pojawić się w następnej godzinie. Stwórzmy tą playlistę.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: Przypomnę także, że każde poranne wstawanie to jakby taki mały reset jednak. No bo co było wczoraj, to było wczoraj, a dziś zaczynamy od nowa. Więc życzę dużo sukcesów, powodzenia i uśmiechu.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy temperaturach od 16 do 18 stopni Celsjusza. Stolica, Warszawa, również cieszy się suchym dniem z temperaturą 18 stopni Celsjusza. Warunki są bardziej zmienne w innych regionach. We Wrocławiu występuje intensywny opad, natomiast w Krakowie jest sucho i odnotowano 16 stopni Celsjusza. W Rzeszowie oraz w Gorzowie pada lekki deszcz, a temperatury oscylują w granicach 16 i 17 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowano najniższą temperaturę, wynoszącą 14 stopni Celsjusza przy suchej pogodzie.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
3: Moim

0: godzina, codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Donald Trump poinformował, że Iran pozwolił na uwolnienie amerykańskiej obywatelki przetrzymywanej w tym kraju od 2024 roku. Nie podano tożsamości kobiety ani okoliczności jej zatrzymania. Według informacji Radia Nebirar, od kwietnia 2026 roku w Iranie znajdowało się co najmniej 6 niesłusznie przetrzymywanych obywateli Stanów Zjednoczonych Mankiczis. W czasie, gdy przekazywano informacje o uwolnieniu kobiety, siły amerykańskie przeprowadzały kolejne ataki na irańskie centra dowodzenia oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej. Iran odpowiedział na te działania atakami na amerykańskie systemy łączności wojskowej oraz zbiorniki paliwa w bazach zlokalizowanych w Jordanii i Kuwejcie. W innych doniesieniach, według CBS News, amerykańskie wojsko rozważa potencjalne działania zbrojne przeciwko Kubie i Czad. Eksperci wskazują jednak, że ich realizacja mogłaby osłabić siły Stanów Zjednoczonych zaangażowane obecnie w konflikt z Iranem. Miejscowość atak na Kubę nie jest brany pod uwagę, dopóki trwają operacje przeciwko Iranowi. Jednocześnie Hawana rozpoczęła wzmacnianie swojego uzbrojenia, nabywając drony szturmowe o nieznanym pochodzeniu, co budzi poważne obawy w Pentagonie dotyczące ewentualnego wykorzystania tych jednostek. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 16 do 19 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy słabym wietrze. W Warszawie temperatura wynosi 19 stopni i jest sucho kontu. Warunki są gorsze w Poznaniu oraz we Wrocławiu, gdzie występują opady. We Wrocławiu deszcz pada intensywnie. Na południu i wschodniej części kraju, w Krakowie i Suwałkach, panuje sucha aura przy 16 stopniach Celsjusza. W Rzeszowie oraz w Gorzowie odnotowano lekki deszcz.

0: Moje Radio 24.
1: No i mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą.

Jest jeden taki utwór, który każdy ma. Czy to się nam podoba, czy nie. Jest to utwór nielubiany, znienawidziony, paskudny, choćby był najlepszy i naszego ulubionego wykonawcy. To dokładnie ta piosenka, którą mamy ustawioną jako budzik. Czasami zresztą wystarczy tylko melodyjka ustawiona jako budzik. Oby takich było jak najmniej. Przynajmniej w moje Radio 24.

0: Mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku Legnica Wschód, Lubiatów, trwają prace remontowe północnej łącznicy węzła Złotoryja. Dla kierowców przygotowano objazdy w stronę węzłów Legnica Wschód oraz Lubiatów. Na drodze krajowej 12, na obwodnicy Łęknic, odbywają się kontrole graniczne Kantem. Ze względu na zwężenie jezdni obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole te potrwają do 1 października 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Fajna pora roku teraz, bo tak wyglądamy przez okno. Jakby się tu dzisiaj ubrać? Stajemy przed szafą. Właściwie to nie wiadomo, w co się ubrać. Jeszcze raz przez okno, a tam jeden chłop idzie w kurtce prawie zimowej. Inna pani jest ubrana w letnią sukienkę. No i weź tu, człowieku, bądź mądry. Termometr się przydaje, to prawda, ale i on nie zawsze powie nam dokładnie, jaki ten dzień będzie. Mam nadzieję, że dzisiejszy będzie słoneczny i udany.

Sprawdzacie czasami z rana, co tam się dzieje ważnego w świecie. My celowo w moje Radio 24 nie nadajemy co godzinę wiadomości. Teraz wiadomości są wszędzie, a już zwłaszcza w telefonie, więc po co mielibyśmy wam jeszcze dokładać do pieca? Zostań w moje Radio 24.

0: talk about it.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 17 do 18 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Warszawie jest 19 stopni i jest sucho. Warunki są bardziej zmienne w innych częściach kraju. W Poznaniu oraz we Wrocławiu występują opady deszczu. Natomiast w Rzeszowie i Gorzowie odnotowujemy lekki deszcz. W Krakowie i Suwałkach temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Donald Trump poinformował, że Iran pozwolił na uwolnienie amerykańskiej obywatelki przetrzymywanej w tym kraju od 2024 roku. Nie podano tożsamości kobiety ani okoliczności jej zatrzymania. Według informacji Radia Neberar, od kwietnia 2026 roku w Iranie znajdowało się co najmniej 6 niesłusznie przetrzymywanych obywateli Stanów Zjednoczonych Monkey Cheese. W czasie, gdy przekazywano informacje o uwolnieniu kobiety, siły amerykańskie przeprowadzały kolejne ataki na irańskie centra dowodzenia oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej. Iran odpowiedział na te działania atakami na amerykańskie systemy łączności wojskowej oraz zbiorniki paliwa w bazach zlokalizowanych w Jordanii i Kuwejcie. W innych doniesieniach, według CBS News, amerykańskie wojsko rozważa potencjalne działania zbrojne przeciwko Kubie i Cz. Eksperci wskazują jednak, że ich realizacja mogłaby osłabić siły Stanów Zjednoczonych zaangażowane obecnie w konflikt z Iranem. Miejscowość atak na Kubę nie jest brany pod uwagę, dopóki trwają operacje przeciwko Iranowi. Jednocześnie Hawana rozpoczęła wzmacnianie swojego uzbrojenia, nabywając drony szturmowe o nieznanym pochodzeniu, co budzi poważne obawy w Pentagonie dotyczące ewentualnego wykorzystania tych jednostek. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne QNTM. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centrum kraju, w Warszawie, mamy 20 stopni Celsjusza. Natomiast w Poznaniu towarzyszą opadom deszczu. Sytuacja na południu jest różna. We Wrocławiu występuje intensywny deszcz, podczas gdy w Krakowie panuje sucha pogoda przy 17 stopniach Celsjusza. Na wschodzie i południowym wschodzie, w Rzeszowie i Gorzowie, pada lekki deszcz, a w Suwałkach odnotowano 19 stopni Celsjusza przy suchym niebie. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1021 hektopaskali mantotła.
1: To jest Moje Radio 24.

8:00 minęła. Tak więc, moi drodzy, czas się szykować do pracy. Ci, którzy mają na 9:00, akurat dobry moment, żeby spokojnie wyjechać, dotrzeć bez większego stresu. Stres z rana, ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna.

Najfajniej to jest wtedy, kiedy uda nam się rano wstać, spokojnie wypić kawę, zjeść śniadanie, wsiąść do samochodu i bez pośpiechu dojechać do pracy, po drodze dzieciaki odstawiając do szkoły czy przedszkola. Dojeżdżamy i tu mamy jeszcze czas. Możemy sobie usiąść, posiedzieć, pokontemplować nawet, albo wypalić fajka, jeśli ktoś pali. I tego sobie i wam życzę.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku od węzła Szczecin Zachód do węzła Radziszewo trwa przebudowa układu drogowego. Powoduje to przełożenie ruchu z drogi głównej na drogę objazdową oraz ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę w obu kierunkach. Na drodze ekspresowej z 52 między Batowicami a Węgrzcami prace serwisowe w tunelu skutkują zajęciem pasa prawego od węzła Batowice w kierunku węzła Węgrzca. Utrudnienia występują od 7.30 do 18.00. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów. Wyłączony jest pas wjazdu i wyjazdu po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Weekendowy wylot za miasto to brzmi jak plan, dopóki nie przypomnisz sobie, że trzeba spędzić 3 godziny w korku, żeby zjeść to samo co w domu, tylko że na świeżym powietrzu. Ale hej, świeże powietrze to świeże powietrze. Na świeżym powietrzu też możesz posłuchać moje Radio 24.

Czasami jest tak, że sam zapach świeżo mielonej kawy już działa pobudzająco. Mam nadzieję, że na was też. Potem oczywiście ten zapach trzeba wpakować do kubka. U mnie jeszcze do tego posłodzić. Tak, wiem, unikać cukru. Ale kawa bez cukru jest niedobra. No i jak zalejemy ten zapach i po pierwszym łyku następuje pewna taka faza, którą nazwałbym mocnym kopem prosto w mózg. Takiego kopa da wam także muzyka w moje radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano zróżnicowane warunki continuo. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W Warszawie termometr pokazuje 20 stopni. Warunki są gorsze w zachodniej części kraju. We Wrocławiu występuje intensywny deszcz, a w Poznaniu i Gorzowcu opady są słabsze. Na południu, w Krakowie, mamy 17 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 20 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali. Konto pomaga.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24 Bałmiejci. Według badań przeprowadzonych przez PEW Research Center w 25 z 36 badanych krajów odnotowano lepsze opinie o Chinach niż o Stanach Zjednoczonych. W Polsce sytuacja wygląda inaczej, gdzie 49% ankietowanych wyraziło pozytywną opinię o Stanach Zjednoczonych, natomiast 39% opowiedziało się za Chinami. Ponadto w 22 z 36 krajów i terytoriów zaufanie do Xi Jinpinga było wyższe niż do Donalda Trumpa, PET. Na Bliskim Wschodzie trwa intensywna wymiana ciosów NTE. Teheran uderzył w Kuwejt, po czym rozpoczęła się seria ataków ze strony Stanów Zjednoczonych. Sojusznicy wojskowi informują o stratach odnotowanych w ciągu 5 godzin działań. Media donoszą o trafieniach irańskich pocisków w statki oraz uszkodzeniach amerykańskich systemów. Szef dyplomacji Iranu szydzi z deklaracji Donalda Trumpa, zapewniając, że jego państwo będzie wykazywało się uczciwością. Sytuacja na Bliskim Wschodzie uległa eskalacji po tym, jak Iran uderzył w państwa regionu. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowano zróżnicowane warunki continu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W Warszawie termometr pokazuje 20 stopni. Warunki są gorsze w zachodniej części kraju. We Wrocławiu występuje intensywny deszcz, a w Poznaniu i Gorzowcu opady są słabsze. Na południu, w Krakowie, mamy 17 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie temperatura sięga 20 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali. Konto pomaga.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Po dziewiątej poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

A może dzisiaj nie trzeba pracować, a może jest wolne, a może nigdzie nie trzeba się teraz śpieszyć? Jeżeli tak macie, to trochę zazdroszczę i życzę, żeby ten spokój został z wami przez cały dzień.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 na odcinku Chojnów do Jadwisin utrudnienia w ruchu spowodowane są pracami przy rowie i odbudową skarpy. Kierowcy jadący w stronę Zgorzelca muszą liczyć się z zwężeniem prawostronnym oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S1 w miejscowości Zwardoń przy granicy państwa ze względu na zamknięcie odcinka autostrady Tka-3 po stronie słowackiej przejazd przez granicę możliwy jest wyłącznie dla pojazdów o masie poniżej 7,5 ton. Pozostałe pojazdy jadące w kierunku Słowacji powinny skorzystać z objazdu drogą ekspresową S52 przez Cieszyn Boguszowice. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w kierunku Wrocław z powodu wybrzuszenia nawierzchni Picin. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

codziennie o 21:00 w Moje Radio 24. Zapraszam Was serdecznie w muzyczną podróż przez historię kilku specjalnie dobranych piosenek, które mają coś do powiedzenia. Posłuchaj, może Cię zainteresujemy.

Czasami w moje Radio 24 staramy się, mimo tego, że jest rano, żeby muzyka była jak taki miękki kocyk na poranek i spokojnie rozpędzała nas do całego dnia aktywności po wyjściu spod kołdry. Mam szczerą nadzieję, że nam się uda.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowano ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. Kontogan. Na północy Polski warunki są zróżnicowane. W Gdańsku panuje sucha pogoda przy 19 stopniach Celsjusza. Natomiast w Szczecinie występuje opad deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest sucho i ciepło. Termometry wskazują 22 stopnie. Z kolei w Poznaniu oraz we Wrocławiu odnotowano intensywne opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 21 i 17 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, również pada, a temperatury wahają się od 17 do 21 stopni Celsjusza. W Suwałkach panuje sucha pogoda przy 21 stopniach.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W Stanach Zjednoczonych, w mieście San Antonio, doszło do przejścia tornado oraz gwałtownych burz. Tornado o sile EIF-1 zniszczyło budynki i zerwało dachy, co doprowadziło do utraty dostępu do energii elektrycznej przez około 18 tysięcy odbiorców. W pobliżu Uniwersytetu Teksasu ewakuowano kompleks mieszkalny. Władze miasta prowadzą obecnie akcje sprzątania i wsparcia dla poszkodowanych, jednocześnie apelując o unikanie zniszczonych obszarów oraz informując o utrzymujących się ostrzeżeniach przed możliwymi powodziami i burzami. W kraju zagrożenie pogodowe odnotowano na południowo-zachodnich krańcach województwa dolnośląskiego oraz w południowych powiatach śląskiego, Antykuści. Ostrzeżenia dotyczą również województw małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz południowej części województwa lubelskiego Antej. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Qianji. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza. W Warszawie panuje sucha pogoda przy temperaturze 24 stopni. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie występują opady deszczu, a termometry wskazują wartości od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi około 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali pompowanych.

0: Moje Radio 24.
1: Słuchasz Moje Radio 24. Minęła godzina 10. Jak tam wasze maile, excele i kole? Wszystko zgodnie z tradycyjną, codzienną normą, oby tylko nie było za bardzo nudno.

Jeśli ktoś mówi, że cisza jest złotem, to chyba nie słyszał dobrego radia. Zrób głośniej. To jest moje Radio 24.

co u ciebie i komu grasz? 22 602 0068. Nagraj się i wybierz piosenkę. 22 602 0068.

Pamiętajcie o piciu wody. Serio. Tyle razy nam to mówili, że aż boli. Ale podobnie jak nie pijesz, to mózg działa na pół gwizdka. A ja bym chciał, żeby mój dzisiaj chociaż trochę pochodził, więc pijmy wodę i słuchajmy radia.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Kenji. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski wskazują na zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 20 stopni Celsjusza. W Warszawie panuje sucha pogoda przy temperaturze 24 stopni. Z kolei we Wrocławiu i Krakowie występują opady deszczu, a termometry wskazują wartości od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, temperatura wynosi około 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali pontokarstwa.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz Moje Radio 24.

0: jest moje Radio 24.
1: W kółko, ta sama melodia. Thank you.

0: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: Czy mnie słychać? Czy ktoś mnie tutaj słyszy?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

0: Radio 24.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, dezydery cisza w lesie lub łąki One Las. Pozdrawiam.

Chciałbym móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Denis Puszylin ostrzegł Europę przed możliwą falą ataków terrorystycznych, które według jego analiz miałyby być przeprowadzane przez Ukraińców. Radosław Sikorski wskazał jednocześnie na ryzyko rosyjskiej prowokacji w jednym z krajów NATO, która mogłaby zostać przeprowadzona za pomocą operacji pod fałszywą flagą przy wykorzystaniu ukraińskich dronów. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował również, że litewskie służby wywiadowcze posiadają informacje sugerujące rosyjskie plany atakowania infrastruktury kraju. W wiadomościach zagranicznych sekretarz wojny Pete Hegseth zatwierdził coroczne badania poziomu testosteronu u żołnierzy amerykańskich powyżej 30 roku życia. Pentagon odmówił udzielenia szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy program badań obejmie również kobiety. Specjaliści podkreślają potencjalne korzyści płynące z tych badań, jednak zwracają jednocześnie uwagę na ryzyko związane z terapią testosteronem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy, w Gdańsku i Suwałkach, panuje sucha aura przy temperaturach 21 oraz 24 stopni Celsjusza Kniętu. W Warszawie również jest sucho i ciepło, termometr wskazuje 26 stopni. Z kolei w Poznaniu i we Wrocławiu występują intensywne opady deszczu. Na południu i zachodniej części kraju warunki są gorsze. W Krakowie, Gorzu oraz Rzeszowie występuje deszcz przy temperaturach od 23 do 28 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

kilka słów od ciebie i leci kawałek na naszej antenie. 22 602 0068. Działaj teraz. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty stacji meteorologicznych pokazują zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy i w centrum Polski, w Gdańsku, Suwałkach oraz Warszawie panuje sucha pogoda przy temperaturach od 21 do 26 stopni Celsjusza. Warunki są znacznie gorsze w zachodniej i południowej części kraju. W Poznaniu i Wrocławiu notujemy intensywne opady deszczu, natomiast w Szczecinie, Krakowie i Gorzu występuje deszcz lub lekkie opady. Najwyższą temperaturę odnotowano w Rzeszowie, gdzie termometry wskazują 28 stopni Celsjusza, Kantiu Kontejusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskalów.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Denis Puszylin ostrzegł Europę przed możliwą falą ataków terrorystycznych, które według jego analiz miałyby być przeprowadzane przez Ukraińców. Radosław Sikorski wskazał jednocześnie na ryzyko rosyjskiej prowokacji w jednym z krajów NATO, która mogłaby zostać przeprowadzona za pomocą operacji pod fałszywą flagą przy wykorzystaniu ukraińskich dronów. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował również, że litewskie służby wywiadowcze posiadają informacje sugerujące rosyjskie plany atakowania infrastruktury kraju. W wiadomościach zagranicznych sekretarz wojny Pete Hegseth zatwierdził coroczne badania poziomu testosteronu u żołnierzy amerykańskich powyżej 30 roku życia. Pentagon odmówił udzielenia szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czy program badań obejmie również kobiety. Specjaliści podkreślają potencjalne korzyści płynące z tych badań, jednak zwracają jednocześnie uwagę na ryzyko związane z terapią testosteronem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy suchym niebie, podczas gdy w Szczecinie odnotowujemy 26 stopni i opady deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz Gorzowie, termometry wskazują 27 stopni Celsjusza. Na południu panują cieplejsze warunki. W Rzeszowie temperatura sięga 29 stopni, natomiast w Krakowie wynosi 25 stopni. W zachodniej części kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, występują intensywne opady przy temperaturach odpowiednio 27 i 25 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Chcecie wiedzieć więcej o tym, co właśnie zagraliśmy? Na naszych socjalach wrzucamy historię jednej piosenki w wersji wideo. Sprawdź, co kryje się za dźwiękiem. Szukaj nas @mojeradio24.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy. I lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 24.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 00 68. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 00 68.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w różnych częściach Polski. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i braku opadów. W centrum kraju, w Warszawie, odnotowujemy cieplejsze warunki. Mamy 28 stopni Celsjusza i suchą pogodę. Z kolei na zachodzie i południu Polski, w okolicach Wrocławia i Krakowa, występują opady deszczu przy temperaturach oscylujących między 26 a 27 stopniami Celsjusza.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Według Organizacji Praw Człowieka, usunięcie Nicolasa Maduro nie doprowadziło do istotnych zmian w sytuacji politycznej Wenezueli. Czołowi przedstawiciele poprzedniego

niego reżimu nadal pełnią wpływowe role w państwie, zmieniając jedynie swoje stanowiska. Pomimo częściowych postępów, takich jak uwolnienie niektórych więźniów politycznych, sądownictwo w kraju pozostaje narzędziem represji politycznych. W brytyjskim magazynie The Economist ukazał się materiał dotyczący tak zwanego mundialu przegrywów. Autorzy analizują kwestie, których brytyjski premier mógłby nauczyć się od rozgrywek Premier League. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne wskazują na zróżnicowaną aurę w różnych częściach Polski. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze i braku opadów. W centrum kraju, w Warszawie, odnotowujemy cieplejsze warunki. Mamy 28 stopni Celsjusza i suchą pogodę. Z kolei na zachodzie i południu Polski, w okolicach Wrocławia i Krakowa, występują opady deszczu przy temperaturach oscylujących między 26 a 27 stopniami Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

0: novi Himmel ja Ziga. Sterta jest pod palona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Odłóż telefon przed snem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest dobra.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne pentą. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy suchym niebie i umiarkowanym wietrze. W Szczecinie mamy 27 stopni Celsjusza i występujące opady. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy 28 stopniach Celsjusza, podczas gdy w Poznaniu odnotowujemy intensywne opady przy tej samej temperaturze. Na południu i zachodzie Polski, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi odpowiednio 26 i 27 stopni Celsjusza przy opadach. W Rzeszowie oraz Gorzowie temperatury oscylują w granicach 27-28 stopni Celsjusza z lekkim deszczem. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, jest sucho i temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza. Count Q.

0: Panie prezesie, jakiś zespół do pana.
1: Jaki?
2: Kombi.
0: Jakiś kombi? Proszę.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Według Organizacji Praw Człowieka, usunięcie Nicolasa Maduro nie doprowadziło do istotnych zmian w sytuacji politycznej Wenezueli. Czołowi przedstawiciele poprzedniego reżimu nadal pełnią wpływowe role w państwie, zmieniając jedynie swoje stanowiska. Pomimo częściowych postępów, takich jak uwolnienie niektórych więźniów politycznych, sądownictwo w kraju pozostaje narzędziem represji politycznych. W brytyjskim magazynie The Economist ukazał się materiał dotyczący tzw. mundialu przegrywów. Autorzy analizują kwestie, których brytyjski premier mógłby nauczyć się od rozgrywek Premier League. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne płynne. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W stolicy mamy 28 stopni Celsjusza i jest sucho. Na południu kraju, w Krakowie oraz Wrocławiu, termometry wskazują 27 stopni Celsjusza i występuje opad. Z kolei w Rzeszowie odnotowujemy 30 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz w Kulpach.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił, w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

Jeśli radio to za mało, a chcesz chwilę poszperać, to mamy też Facebook, YouTube i Instagram. Hasło Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na drodze ekspresowej z 10 na odcinku Szczecin-Płonia węzeł Kobylanka trwają prace budowlane związane z konstrukcją przewiązek. W obu kierunkach zajęte są pasy lewe. Na drodze krajowej K27 w okolicach przewozu ze względu na kontrolę graniczną występuje zwężenie jezdni. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kontrole przedłużone zostały do 1 października 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: Komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się?
2: Czy da się?
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej...

Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne pomiary meteorologiczne dla Polski. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni, przy suchej pogodzie, natomiast w Szczecinie odnotowano 27 stopni i opady deszczu. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz w Gorzowie, termometry wskazują 28 stopni. W Warszawie również odnotowano 28 stopni, jednak jest tam sucho. Na południu Polski, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi 27 stopni przy opadach deszczu. Natomiast w Rzeszów odnotowano 30 stopni z lekkim deszczem.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24 Mentuo. Na polskiej scenie politycznej pojawiły się doniesienia o możliwym referendum oraz narastających trudnościach dla prezydursa Rafała Trzaskowskiego. Eksperci analizują obecnie wpływ sprawy Kacprzyka na sytuację Donalda Tuska, zastanawiając się, czy jest to moment krytyczny dla jego pozycji politycznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło szczegółową kontrolę systemu przyznawania dotacji w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2026. W związku z prowadzonymi działaniami wstrzymano kolejne wypłaty dla Stowarzyszenia Polonia Connect, które otrzymało blisko 2 miliony złotych mimo braku wymaganego doświadczenia w pracy ze środowiskami polonijnymi. Ministerstwo zapowiedziało już pracę nad zmianą dotychczasowego modelu finansowania działalności polonijnej i planuje przedstawienie nowych rozwiązań systemowych. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne, kantoł. Na północy, w Gdańsku, panuje sucha pogoda przy 21 stopniach Celsjusza, podczas gdy w Szczecinie termometr wskazuje 28 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, jest sucho i ciepło. Temperatura wynosi 29 stopni. Z kolei w Poznaniu oraz we Wrocławiu występują intensywne opady deszczu kanti. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury oscylują między 27 a 30 stopniami Celsjusza. W Suwałkach panuje sucha aura przy 26 stopniach.
1: To jest Moje Radio 24.

Czas powrotów po 17. Zbierajmy swoje zabawki z biur i urzędów, no i w drogę. Nie zapomnijcie tylko w swoim samochodzie ustawić moje Radio 24.

Jeśli dzień idzie średnio, to znaczy, że jest całkiem normalnie. Nie ma się za bardzo czym przejmować. Jutro będzie lepiej, ale na pewno nie będzie tak samo. My zajmiemy się tym, żeby przynajmniej ten dzień brzmiał dobrze. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18 na odcinku między węzłem Luboszów a węzłem Krzyżowa obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z wyłączeniem skrajnych pasów ruchu. Utrudnienia wynikają z prac remontowych na obiektach mostowych MOU. Na drodze ekspresowej S19 na odcinku między węzłem Sokołów Małopolski a węzłem Jasionka trwa rozbudowa trasy. W rejonie przejazdów przez pas dzielący między jezdniami obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Kierowcy jadący w kierunku Lublina poruszają się po nowo powstałej jezdni po lewej stronie. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Od 19 do 21 moje Radio 24 zabiera Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Historie miejsca, ciekawostki, wydarzenia, to o czym nie piszą w gazetach. Zostań z nami, sprawdź, a może wybierzesz się na wycieczkę.

Kiedyś ktoś powiedział, będzie łatwo. Prawdopodobnie kłamał. Ale przynajmniej możesz sobie to umilić dobrą muzyką. Zostań z moje Radio 24. I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Twój głos.
1: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
3: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Mut. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 21 stopni Celsjusza przy suchej aurze, podczas gdy w Szczecinie termometr pokazuje 28 stopni i występuje opad. W centralnej części kraju, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy temperaturze 29 stopni Celsjusza. Kontynentu. Z kolei w Poznaniu oraz we Wrocławiu notujemy intensywne opady deszczu przy temperaturach odpowiednio 29 i 27 stopni. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 27 a 30 stopniami Celsjusza. Towarzyszy jej deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali w kątku.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Pojawiły się nowe dowody dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek. Anci. Nowe tropy, które nie pochodzą z zeznań świadków, zostały ujawnione podczas poszukiwań z wykorzystaniem georadaru na precyzyjnie wyznaczonym obszarze Pomorza. Iwona Wieczorek zaginęła 16 lat temu i była widziana po raz ostatni na deptaku w Jelitkowie, około 20 minut od swojego domu. W sprawach sądowych Sąd Apelacyjny w Warszawie ponownie oddalił zażalenie obrońców Michała Kuczmierowskiego dotyczącego zgody na wydanie listu żelaznego płód. Były szef RARS jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz innych przestępstwach związanych z nieprawidłowościami w agencji. Michał Kuczmierowski przebywa obecnie w Wielkiej Brytanii i oczekuje na rozprawę ekstradycyjną, po tym jak sąd w Londynie wcześniej zezwolił mu opuścić areszt pod określonymi warunkami. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Mimni. Aktualne pomiary Ingw wskazują na zróżnicowaną aurę w całym kraju. Na północy w Gdańsku temperatura wynosi 21 stopni przy suchym niebie i umiarkowanym wietrze. W Szczecinie termometr pokazuje 27 stopni, jednak towarzyszą mu opady kłęci. W centralnej części Polski, w Warszawie, panuje sucha pogoda przy 29 stopniach. Z kolei w Poznaniu oraz we Wrocławiu odnotowano intensywne opady deszczu. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatury sięgają odpowiednio 27 i 30 stopni, przy czym w Rzeszowie występuje lekki deszcz. W Suwałkach panuje sucha aura przy 26 stopni.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać. Bez oceniania. Zostań z mojej radio.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od węzła Korczowa do przejścia granicznego Korczowa, trwa remont nawierzchni w kierunku do Korczowej. Ruch samochodów ciężarowych jest zakazany na jezdni głównej. Samochody osobowe mogą korzystać z lewej strony jezdni, gdzie ruch odbywa się w dwóch kierunkach. Obowiązują ograniczenia prędkości od 40 do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S61 między Łomżą a Ełkiem prowadzone są prace remontowe nawierzchni. Na autostradzie A18 przy węźle Olszyna w związku z kontrolą graniczną nastąpiło zwężenie jezdni. Obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

No, motywacyjne cytaty, moi drodzy, TED Talks i tego typu rzeczy są bardzo fajne przez pierwsze 5 minut. A potem liczy się to, co masz w głowie i często to, co masz na głowie w swoich słuchawkach. Najlepiej, żeby to było moje Radio 24.

stopni przy opadach deszczu. W Rzeszowie odnotowano 30 stopni Celsjusza z lekkim deszczem. Natomiast w Suwałkach panuje sucha aura przy 26 stopni.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Sąd wydał decyzję w sprawie Michała Kuczmierowskiego w ramach afery Ars Pancioi. Mężczyzna jest podejrzewany o okłamanie urzędników, co stało się przedmiotem reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na doniesienia medialne. Z prognoz meteorologicznych wynika również, że na nadchodzące wakacje oraz jesień szykuje się duża liczba anomalii pogodowych. W relacjach międzynarodowych Argentyna zarzuciła Wielkiej Brytanii naruszenie jej wód terytorialnych przez okręt wojenny Ensham's Medway. Oficjalny komunikat został wydany kilka godzin po zwycięskim meczu piłkarskim z Anglią i ponad tydzień po samym incydencie. Według ministra spraw zagranicznych Argentyny, brytyjski patrolowiec wszedł na argentyńskie wody bez uprzedzenia. Rząd Wielkiej Brytanii zaprzecza tym twierdzeniom, zapewniając, że wcześniej powiadomił Buenos Aires o rutynowej wizycie jednostki w Chile. Sytuacja ta wpisuje się w napięcia wokół wysp Falkland, które Argentyńczycy po półfinałowym meczu Mistrzostw Świata określili jako swoje terytorium, choć formalnie stanowią one brytyjskie terytorium zamorskie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki pogodowe. Na północy w Gdańsku panuje sucha aura przy 21 stopniach Celsjusza, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 27 stopni przy opadach deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie i Gorzowie, termometry wskazują na 29 stopni. W stolicy jest sucho, a w Gorzowie występuje lekki deszcz. Na południu oraz zachodzie Polski, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi odpowiednio 28 i 27 stopni przy opadach deszczu. W Rzeszowie odnotowano 30 stopni Celsjusza z lekkim deszczem. Natomiast w Suwałkach panuje sucha aura przy 26 stopni.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 7 po południu, zatem czas odpalić naszą latającą maszynę i zabrać Was w podróż nad mazowieckimi miasteczkami, wioseczkami oraz całkiem dużymi, no prawie już metropoliami. Zapraszam!

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granicę Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
0: Mazowsze w
2: 2 minuty. Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: w 2 minuty.
1: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się sprawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak

0: interpretacyjne. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki. Widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Były premier Mateusz Morawiecki stał się centrum gorącej dyskusji wewnątrz partii Prawo i Sprawiedliwość. Kontrowersje wywołało Stowarzyszenie Rozwój Plus, z którym związany jest polityk Kanti. Władze ugrupowania wezwały członków do opuszczenia organizacji o charakterze politycznym, a część działaczy domaga się od Morawieckiego całkowitego wycofania się z tej inicjatywy. Pojawiły się jednak również głosy wsparcia dla byłego premiera, w których krytykuje się próby wymuszenia na nim likwidacji stowarzyszenia. W śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek ujawniono nowe fakty dotyczące afery Rars Onci. Zapadła również decyzja sądu w sprawie Michała Kuczmierowskiego, podejrzanego o okłamanie urzędników. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało na doniesienia medialne dotyczące tych wydarzeń. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Aktualne odczyty meteorologiczne dla Polski pokazują zróżnicowaną aurę kontu. Na północy, w Gdańsku, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy słabym wietrze i suchej pogodzie. W Warszawie termometry wskazują 28 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze, natomiast Suwałki mogą liczyć na 25 stopni. W zachodniej części kraju, w Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi odpowiednio 27 i 28 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Poznaniu i we Wrocławiu występuje intensywny deszcz przy temperaturze 28 stopni. Na południu Polski, w Krakowie, odnotowujemy 27 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszów termometry wskazują 29 stopni przy lekkim deszczu. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1018 hektopascali.

0: Ma zawsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem dobrze wykonanej pracy.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: na zawsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne morze zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe. Dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn. Strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: pierwsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy Dolinę Wisły i kierujemy się ku miastu, które historia hartowała ogniem i żelazem częściej niż jakiekolwiek inne na Mazowszu. Przed nami Warka. Z lotu ptaka uderza geometria rynku i ratusza, ale to tylko fasada spokoju. To miasto cień własnej potęgi. Miasto, które w XVII wieku niemal zniknęło z mapy. Widzimy wieżę kościoła świętego Mikołaja, barokowej perły, jednej z nielicznych, które ocalały z wielkich pożarów. To tutaj, wśród murów pamiętających wiek XVII, wciąż czuć ducha dawnej świetności. Świetności, którą brutalnie przerywały kolejne wojny. Przesuwamy się nad dzielnicę Winiary. Wśród starodrzewu bieli się Pałac Puławskich. To gniazdo bohatera dwóch narodów, Kazimierza Puławskiego. Z góry park wygląda jak zielony bastion pamięci, skrywający muzeum, które łączy historię Polski i Ameryki. Warka to jednak nie tylko pałace, to także arena wielkich bitew. Pod nami rozciągają się pola, na których Stefan Czarnecki gonił Szwedów podczas potopu, a wieki później niebo nad miastem przecięły stalowe ptaki. Dostrzegamy pomnik lotników upamiętniający 1. Pułk Myśliwski Warszawa. To tutaj 23 sierpnia 1944 roku rodziło się polskie lotnictwo, gdy miasto zmieniało się w gruzy jako kluczowy punkt przyczółka Warecko-Magnuszewskiego. Ale Warka ma też swoje tajemnice. Gdy kamera mija Jezioro Dominikańskie, warto nadstawić ucha. Legenda mówi, że pod taflą wody spoczywa jeden z 7 nieistniejących już kościołów, a dźwięk jego dzwonów wciąż niesie się echem w przełomowych chwilach dziejów. Na koniec spójrzmy na otaczające miasto sady. To one wraz ze słynnym browarem są fundamentem wareckiego optymizmu. Nawet papież Klemens VIII, chorując w Rzymie, wzdychał do tutejszego trunku Sancta Piva di Warca. Gdy kardynałowie modlili się do świętej piwy, on odzyskał zdrowie dzięki śmiechowi. Warka to właśnie to połączenie bolesnej historii zniszczeń i niespożytej energii życia, która co rano budzi się w zapachu kwitnących jabłoni i w szumie fermentującego złota.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Proszę, w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe wzdłuż leniwego nurtu Wisły. Tam, gdzie rzeka rozlewa się szeroko, jakby sama chciała zwolnić i oddać hołd ziemi nasiąkniętej historią. Przed nami Magnuszew. Z góry wygląda jak sielankowa osada wciśnięta między zielone lasy a błękit wody. Ale to tylko pozory dzisiejszego spokoju. Patrzymy na miejsce, które w 1944 roku było piekłem na ziemi. Tutaj zaczynał się słynny przyczółek magnuszewski. Skrawek lądu, o który walczono z furią godną największych bitew tej wojny. Gdy obniżamy lot nad centrum, dostrzegamy bryłę kościoła świętego Jana Chrzciciela. Jego mury to niemal niemi świadkowie, wzniesione po wojnie na fundamentach świątyni zrównanej z ziemią. W Magnuszewie prawie nic nie jest stare, bo w sierpniu 1944 roku nie ocalał tu niemal żaden dom. Przesuwamy obiektyw ku skansenowi bojowemu w Mniszewie. Z lotu ptaka lufy armat i sylwetki czołgów wyglądają jak porzucone zabawki, ale to one przypominają o cenie, jaką zapłacono za ten brzeg rzeki. Widzimy wzgórza pocięte liniami okopów, blizny, które natura wciąż nie zdołała w pełni zagoić. Magnuszew to jednak nie tylko wojenna pożoga, to także królewskie dziedzictwo. Mało kto pamięta, że od XIV wieku był dumnym miastem, tętniącym życiem handlowym nad Wisłą. Prawa miejskie tracił i odzyskiwał, ale jego charakter przetrwał. Kamera skręca nad Dolinę Radomki, która tuż obok kończy swój bieg. Tu krajobraz staje się czystą poezją. Dzika rzeka, meandry, wyspy na Wiśle. To raj dla natury, która odzyskała tę ziemię po latach huku armat. Magnuszew otaczają sady i pola. Z tej perspektywy widać kontrast. Czerń żyznej ziemi, która kiedyś przyjmowała stal, a dziś rodzi owoce. Magnuszew uczy pokory wobec czasu. Pokazuje, że tam, gdzie wczoraj był pył i zgliszcza, dziś szumią liście i panuje cisza. Magnuszew, bastion pamięci, który przetrwał wszystko. Mazowiecka brama do krainy Wisły.
0: Mazowsze? W 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: otula grabów nad Pilicą. Z góry wygląda jak spokojna przystań, ale jego historia to gotowy scenariusz na dramat wojenny. Najpierw przyciąga wzrok kościół Świętej Trójcy, dumnie górujący nad okolicą. To już trzecia świątynia w tym miejscu. Poprzednie obracały się w Perzynę, ostatnia podczas krwawych walk na przyczółku Warecko-Magnuszewskim. Grabów był wtedy ziemią niczyją, miejscem, w którym niebo i ziemia stanęły w ogniu. Miejscowość została zniszczona niemal w 100%. Patrząc z lotu ptaka na dzisiejszy układ zabudowy, trudno w to uwierzyć. To tutaj krzyżowały się ważne trakty, a handel kwitł pod okiem możnych rodów. Dziś o dawnej miejskości przypomina zwarta zabudowa wokół centrum, choć Grabów oficjalnie pozostaje wsią. Jedną z tych, które zapłaciły najwyższą cenę za swoje strategiczne położenie. Kamera przesuwa się nad stacją kolejową ukrytą w lesie. To tędy przebiega linia Warszawa-Kraków. Kiedyś dawała impuls do rozwoju, a w czasie wojny była niemym świadkiem transportów i walk. Tuż obok rozciąga się zielone morze Puszczy Stromeckiej. Z góry widać, jak natura powoli odzyskuje tereny, na których niegdyś tętniło życie. Grabów nad Pilicą to miejsce dla tych, którzy szukają ciszy podszytej echem historii. To tutaj, między nowoczesną szkołą a odrestaurowanym kościołem, widać najlepiej, jak mazowiecka wieś potrafi podnieść się z popiołów i znów stać się bezpiecznym schronieniem w cieniu Wielkiej Puszczy.
1: Mazowsze w 2 minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: Historia jednej piosenki.
1: Dzisiaj klasyk, Perfect i ich manifest pokolenia. Chcemy być sobą. Utwór ukazał się w 1981 roku na debiutańskiej płycie zespołu, która momentalnie stała się symbolem buntu i szczerości w polskim roku. Tekst napisał Bogdan Olewicz, a muzykę, jak zwykle, Zbigniew Hołdys. To był krzyk pokolenia, które miało dość udawania i grania cudzych ról. Słowa chcemy być sobą nabrały wtedy znacznie głębszego niż dziś znaczenia. Były hasłem sprzeciwu wobec systemu, szarzyzny i kontroli. Na koncertach publiczność dopisywała własną wersję refrenu. Chcemy bić ZOMO wreszcie, a zespół, jak wspominał Hołdys w wywiadach, niewiele mógł na to poradzić. Po prostu fala emocji była zbyt silna. Dziś ten utwór brzmi jak pytanie, czy jeszcze potrafimy być sobą? Naprawdę. Bez filtrów, lajków i pozowania? Bo może właśnie o to chodziło od początku. Przed Wami Perfect. Chcemy być sobą.

0: jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka, wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej sześnica, Miley Cyrus, z Backyard Sessions, surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Tym razem Baby Bird i utwór You're Gorgeous, wydany 30 września 1996 roku jako singiel z albumu Ugly Beautiful. Autor tekstu i wokalista Steven Jones od razu zaznacza, to nie jest typowa piosenka o miłości. Napisał ją z perspektywy modelki wykorzystywanej przez fotografa. Muzyka brzmi słodko, wręcz radiowo, ale tekst niesie ze sobą cięższy ładunek. Frustrację, uprzedmiotowienie i kontrast między idealnym wizerunkiem, a tym, co dzieje się za kulisami. Kiedy słyszysz wersy typu Legs Pulled Apart albo Eyes Wrapped on Your Chest, nie chodzi tu o scenę romantyczną, tylko o sytuację, w której człowiek staje się obiektem, ładnym zdjęciem, pozbawionym własnej godności. Ta piosenka mówi właściwie jedno. Nie jesteś tu dlatego, że jesteś kimś. Jesteś tu dlatego, bo wyglądasz. I zrozumienie, że to wcale nie jest komplement, potrafi zaboleć.

0: historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

oczy mam suche, a usta gorące. Nie szukam bajki w życiu i walczę do końca.

Nasze słowa łatwo mnie zranią. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

milczałam, chcąc, abyś usłyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce.

świat to za mało. O zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona cały świat.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Moje Radio 24.

chciałbym na słowo. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały noc.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.